0: Tia mengani zatu kuchokera kuboma la Ngonia. Antu akulogaldadi ankhame boma lalingono la Doma kwa Ngonia alodandaula kamba kusoka madzabu ino kulerali. Rafael Makalinji wauza chituku kwa midzi kudzera kwa risenchi midzi ya mboma ali kuti antu akulogaldadi ankhame ndiwo chuluka kuwerekeza ndi nambala zitsime za madzabu ino kulerali. Pomwe padakali pano andi titsime dzoposera 20 ndi system imodzi yogawa madzi a mipopi yomwe inakhazikitsidwa nthandizo la kampani ya Mozambique Lift Tobacco, ndipo kuyerekeza ndi nambala ya anthu oposera 32,000 ndi chiwerengero chochuluka chomwe chofunika dzitsime dzina dza madzabu ino kulerali. Ndipo padakali pano anthu ena omwe ali kuthekera akukumba dzitsime pa khomo lawo, komanso ena akuthamangira kutsinje kumwe akutunga madzi osavomerezeka mundondomeko ya madzabu ino pomoyo wa munthu.
1: As pessoas vivem abrindo poços tradicionais e algumas pessoas se abastecem das águas dos rios sem devido tratamento daquela água.
0: Makalinje wapitiliza kufurukuza kuti mwazina zomwezo kupangitsa vuto la kusauka madzi kuderali ndi kuwonongeka kwa mijigo pomwe yambiri sikugwira ntchito kamba kuwonongeka komanso kusowa kwa madzi pomwe unayikidwa. Zinthu izi zikuchitika pomwe amabola chitsime nkuti madzi ali pafupi, koma nkupita kwa nthawi chinyezi kinathawa ndipo madzi anapita pansi. Zotsatira zake madzi sakutuluka, ndiye ntchito yogawa madzi mijigo siyanasiyana yasintha. Ndipo padakali pano pali ndondomeko yofuna kusintha dzipangidzodzi ndi kuyika kumalo ena kumwe kuli chinyezi yokwanira, koma ntchito imeneyi ndiyofunika thumba la ndalama zenizeni. Koma iwo ali nkati kupereka malipoti kulikulu ndi cholinga choti posekedwa pa anthu akunkhame akhale ndi madzi okwanira kulerali.

0: mayi ndima yizake.
1: Omvera makoma nonse ndipo kuchere kuchatukira mprogramu ya mayi ndi nzake. Lero tuchidza ndi nkhani imene ili mkamwa mkamwa ya kuti waena akagundidwa ndi munthu wina ziwalo zawo zobisa zikumaso wankabudula. Ndiyo nkhani tu imene dzenayo lero makuti chatuchita na azaumoyo kuti tikambirane nawo pano. Mkonzi ndi mulutso programu ndi otira bendito pamakina pali Candido João chingofunirani kumvera kopambana koma tatedemo titatenga oyimbawa amene akuti mabuloko.